Kiedyś chodziłem spity non-stop, jakbym spał pod nalewakiem. Dziś chlam mniej niż palę trawę, co oznacza prawie wcale. Choć odpuszczam raczej balet, to może po małej nalej.